Studentenrundfunk. Zdjęć studencka agencja radiowa. Tieči agencio di studenta radio.